Jo, tak tik tak tiga, no mi ho, tiga, tak tik tak tiga, no mi mum. French song.